Ah, nibariki we. Anaitwa Cuthbert Mwamwindi kutoka Iringa, Tanzania, Kiesa pale. Wimbo unaitwa Nibarikiwe. Moja kati ya nyimbo bora kabisa kuzisikia pia kupitia 88.9 Nuru FM Radio.